tak neviem. Tak neviem, jestli mě tak nakoplo. Jo, tak neviem, jestli mě tak nakoplo to kafe, a nebo. Jo, tak neviem, jestli mě tak nakoplo to kafe, a. Jo, tak neviem.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušne. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok z vinyl. Rock Radio. Slušnej rok z vinyl. Rock Radio. Slušnej rok z vinylu. Slušnej rok z vinylu. Slušnej rok z vinylu. Slušnej rok z vinylu. Z vinylu.

0: Kyříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Rock Radio.
0: Apkou za 27,90. Albert.
1: Rock Radio.
0: Albert.

Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem.

Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rockovej voraz s Danem. Rockovej voraz s Danem. S Danem.

vás s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

Rokovej vor. Rock Radio. Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Danem.

Rádio. Rock Rádio. Rockovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rockovej voraz. Rock Rádio. Rockovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rockovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rockovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rockovej voraz s Danem. Rockovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

Stanem. Rock Radio. Rockovej voraz Stanem. Rockovej voraz Stanem.

rok. Rok rap. Rok, rok. Rok, rok radio. Rok, rok radio. Radio. Rok, rok radio. Radio. Rok, rok radio.